del kodo kamel, samal telas pa mende, tenako havela me maj feder majzurale so beng, ke odel amenge da sogodi peluma, peske šavez da spotrušul, pomerimo andamende. Konšunela kanka do glaso, mandar, kodo šaj gindil kodo, ande sosko, ta ando sosko trajo, sama kananka merom, ande sosko trajo samas, ande sosko trajo kamas, ande težas. Ke akang so dikas, iluma, čile romen čikamel te hutilela anande peste. Sostar, ke le rom kaver fe ilumanuš, sare kavera. Amen, ando trajo, le manuša čika menas, maškarpende te hutilena andre, sar čače manuša, sar von. Pa mende kodol penen, ame sam kodol manuša, kone manuše nas ban. Amaro ilo, le devleskoj. Bud manuša penen kodo, me kamavle devles, me rodavle devles, me žanav kone je oddel, muropral. Duj buťa si, obeng žanel maj feder saro manuš, kone je oddel. Obeng patjal le devles, ke voj diklas les ande tansas, ande sunto carasas, obeng le devles ande jek. Sostar, ke obeng sas angluno, angelo, ande sunto cara, le devlesko angluno, angelo sas. Sarte na pijan las hoď, kasa si les buti akank. Da tu, haje manuša, čipin žareno prele butja. So, karingal aver, vaj, apol, kastar aver. Ke so lašo dičo le manušenge, pa tja mangi muro pral, kona na sa lašoj. Ke šaja vel kataro beng, hoha vel, šukari matura si kavel, bah si kavel, videl. Anda kanče uprane le manušeski bari bah. Da žal ek vurma, vurma žal, ek kotor, apol telešu de le manušes. Inke maj čorro kedjelo manuš, sarso sas maj anglal. Do sunto del, so kerer, tele pejlan, tele čorrajlan, dukaltjo ilo nasvalosan, odel tele inzol, kajo manuš. Oprevas del les, žutil po manuš, inkrel les, načak ek agor drom, inkrel les, voj, otrajo, kamel te inkrele manušeske sasto trajo, šukar trajo, pativalo trajo, tajo trajo, sa vesnaja agor, ande kodo kamele so pre te vazdele so del, na pohohamno trajo. Ke odel, na anda kodo tordjardas anglele in luma, haje manušen, haje amen romen, čekik agor trajo te delame ande kado, in trego trajo.